0: be misunderstood.
1: Pa kaj če zmanjka vode? Sam da imamo štrom. Radio 1. Rock. 100% rock.